0: A tyż mój smój na przedsomadze z Matyjom Dżisbogom, a ja se nadziem, że tyż wypszy nami w ostaniecze, a z nami do nowego dnia startujecze, a to ze sciowacimi temami, Matyja, dobranie.
1: Dobranko wam się. Haj, po tutem podle, szenem koncu tydzieniu mamy dżęca za so sportowe wusletki, wot Jana Rera za was przyjotwane bieszak poprodzie tuż do sportowych wierszku. Młodzieńska redakcja Radia Zatkule jest oczera ze Sputnik Spring Week Festiwalom zabierała lica bie nimo tysacich hości też za co wulka skupina serbskich młodostnych tam podla. To podamy so z nimi jeszcze raz na połku Pupuch blisko Bitterfelda. Czera su Serbia za so putnikowali, kie siatkam je na putnijski wódce wyróżnicze tyś tuż do pomocy trymny. K tomu bych ja tam pończera pokemszach z mikrofonem popuczu. Potom mamy za was też jeszcze impresje putnikowania na naszej internetowej stronie, a poladamy z katku też raz do serbskiego ludowa ansambla. Tam miachu konstytucja wopet znatego modowego fotografa. Stu je to, a što je tam čino, vlastnice przy radiach.
0: Tu już chcesz dojdzie wieczych za was, tu wusowa moje pisane poskitk temu, szako za was mamy tu serbskim rozwasu.

Nedom zmieje Matej Dziswok za nas spojeszczy, 6 mięczynów do napo 6 je, ale nitko podam se z wami do to iż raz to zabroda. Za nudzkone wutwornu je gratunie woniowie wobory tam zabrodze, je gminska rada Halsztruska Hola dalsze nadoki przepodała. Cukunie w obsamknichu na zajszym posiedzeniu 4 twarskie nadoki, między nimi molorskie, blidorskie a kachlicarskie dzieła. No a gratunie w zabrodze tam ma postnym leczu potem iż ohotowa być. Potem cedza tam iż w obstajacy twary modernizować. Cukunie płaci tutun hoborski projekt wiacacz 1,3 miliona euro, z czegoż są wulki dzieltyż spychowanskie penezy. Z nowej gratuniu maja so wumienienia woniowie wobory jasnie polepszyć, dotal miachu tam doe pucze mies przedraz czerniu, a jezdzić wami nitko maso runie to potekin tam zabrodze polepszyć. Tak daleko najpred raz informacja woniowie wobory ze zabroda, a Matej Dziswok, tun poda so z nami na dom po jeszczach do Rożanta. Tam z nami tak raz putnikuje. Zladujemy na czerowszy dzień myną, do Burkowu so podamy na butowsku noc baju. A so wie, tyż do Pieskec, ja si myslę, was wszystkich zajmuje. Stu je tam czera duel mes serbskimi sami dobył.

Ja bym czynił za was rozwosową krotyczku, a mam tu już dość a narość pokiło za was. Dżęca za jest na przykład filmowy festiwal Nysa. Tuż do filmu możecie się tu już był tydzienia na najszelakoryszych miastach wobladać. Dżęca pokazuje na przykład w Żitawie film etwas ganz besonderes. Je to słybne drama, kiż miesze lica na Berlinali swoją premieru. Co by przelat programa filmowego festiwala Nysa namakacie na internetnej stronie, a piatk zmia tam też, jako pokiwiżo, serbski temowy wieczork, a to potem w budyskim kamiennym domie. Dzieci krabatuje zakładnie o szule kulou, włotuje dżęca w kulocu program wokół mnie. Sztuśce dziecinu podpierać, a się to obladać, dżęca dżesacz dojednaczych przy mnie w kulocu je start. A na domyście dalszy pokój za kulą, Sakska Krajna Centrala za polityczne kupowanie ta przeprosuje na dalszy przednożk pod hasłem Doba desinformacji, jak algorytmy, KI a kampanie polityczne mobilizowania zmienia. Dżęca wieczór sedmich w Jakubecowym w ustawie w Gulowie. No a to jest myślu maczuszice na wiadomiu, serbscy rentnario dżęca za so szkotuje, a to po południu dwiema w Nesmačidle w tamniejszym hostczyncu. A sztuż ma zajmso na tym obczylić, we Wojerecach skarżuje so dżęca mieszczanska rada po południu pieczych na żurli nowej radnicy. Tak daleko k naszym pokiwam, a z tym je cibydlki nasz jest Matyci Svog, a ja, Katka, przyjemuję wam wszystkim spodobny start z nami do nowego rania. Mój z wami hać do dziewięćich, z nieda moj. Dobranie.

0: Veronika Kalinuczczyna zpiewa runie gójszty czaka na nieżto, a tyż wy czaka, czy znano na runie tute tytule? Na 100 lat zpiewa Hubert Koller. Zawiesce cieczy tyż Kristin Musztorolc słyszeć. Trochu czakać jeszcze drybicze na doktora Taste. Wszystkie tute tytule słyszycie, hać do sedmich.
1: Salut, ça va bien? Nie tak? Oh, you are doing it.

0: No, ja si myslu, že sú množe z vás, že sa ráno hýža na Jana Rehoria čakali a tu nie.
1: MDR Sachsen, serbský rozhlas. Sport.
2: Prinje Gopanske Mustwo Sokowa Ralbizorki Stebe Finalu we Wokresnem Pokalnem Kolle Zapado Ujiske Gopanske Osiaska a Raje Nejelu 28. Smažnika doma w Ralbizach przeciwo Gopariam z Naszec Dobrusze. Wokres najwyższej ligistaj bieżtaj so sobotu a Nejelu w semifinalu maj przesadziwoj a kunsznu rudocpiewoj. Za Ralbiczanski Sokowo bieto wosebite dobycze dokeż przewedzie so finale kunc junia w Delanach przed swojskim publikumom. Najprede pak dobierze so cyłk szeftrenaria Krzysztofa Gloksyna sobotu pola pust Germanie budeś im przesadzić. Przed 500 posta przyladowarymi by Niklas Schneider po pół godziny nawiedowanie za hosci docpił, kotrzyż Felix Meissner ci mieńczyny potem wuruna. Po ratej godzinie pak Niklas Schneider znowa k 2-1 za Sokoł trechi. W przydatnym rajnym czasu zapisał się potem Richard Schneider ci jeden na swoje rotowe konto, tak zoby wesele pola 100 posta przyladowarku a przyladowariu zdelan kytro wulke. Drugi półfinale mes okresnym ligistom z Bretniga Hoswalde a okresnym wyższym ligistom z Naszec Dobrusze dobiesze po bezrotowym 0-0 do celenia jednatku, kotrzeż hostczo z 10-9 dobychu. Zamowici sportowe jednotki Pieskice zariadowachu a uotowachu nimo czerowszeho wulkeho sjatkowneho kopanskeho tunira muži, niedzielu tež ubedžovanie za kopanski dorost. Wobdzieliło by so 7 cyłkov starobnej klasy Modzina E. Rawo je so po modusu kujžde przeciwo kujždemu. Šitke partije navedovachu dorostovi sudnici.
3: Ja sem Pius Čonak, ja suđu za esetnu bečic. Dženca bi to za me celuhko, dok su to E modine, a te še nisu agresivni, kaj C ali B modine, a tohle bi to hačne malke probleme z jednotlivimi rajorami celuhko.
4: Ja sem Ludvík Jakubaš, a ja suđu za športu jednotku Krušice, a dženca je mi hačne malke probleme z jednotlivcami, jara luhko panu, ale te su so šitke rozasni šmoli.
5: Jarika Metod Paulik, ja sužim te za SJT Nebečice a za mebe to puchom TN Jara Fjane Tunija, tuki škeš prajete i Modina Teninu sin še tak niska ište uvijke.
2: Modina E športove je jednotki Kruščice je tunijer dobiva. Na dalši maj podestne maj mistno maj šiovahu koparki a kopario z Linovca a Ralbic. Jako najlepszych rajerów sjatkowneho dorostowego kopanskeho turniera uzwolich u Pieskecach Felixa Budoria SJ Kruščice, Leona Heinzmana Bischheim Heslich, Marlo Walocha Linoc, Miloša Kurjata Sokow Ralbice Horky, Theodora Poldraka SJ Nebelčice a Dušana Liznaria od sportowego towarstwa Marijineje Wiezdy.
0: Sportowe wusledki dołoho konca tydzenia zimaše nam Jan Reho. 10 minčinov po napol sedmich, netko je 6.40, serbski rozvoz praje do baranja a dajču si snedajn svočič.
6: Ludki sam človjek, dil bi svoje, grem ja njesť.

Michałcuś je dospiewał, ale w unwiezonie jeniczki, kotruż cywa z Częcara na Postrowicz. Tuż zaspiewana na przykład Julia Jankowscyna. Wo falszność czy spiewa Tomasz Walter. Stobu szudzę jadu je titul Susan Himplowie. Dobie wubierk dżensniejszych titulów na wszystkie tute smieczę so, hacz do smich weselicz.

krótko po biedę na łosymie, 7 godzin 16. Zjadki pundzelu, koltruż, szakosmy czera, dożywili, to je w katwelskich serbach króty termin, mianujcy płótnikowanie do rożanta, dość czy naszych pojezdczach dżęca też już zonili, a też lica zasa su tam sta wierywich do rożanta płótnikowali. Impresje tutaj boże mszy zmyna naszej internetowej stronie, a też nasze app MDR Serbia zestajli. Pola dalszy raz, tam widzicie krasne fota drużko.

Na serbsko besedu so so konstudženja tež v Peskecach zetkali, 44 raz šako vod vaše sa tam sjatku niši koparski turnir. Wotel nur dom jatz naszych bojestrach, zdebkom na powozemich, zaczesacz menschen opotekim, ale na siatku nie niedzieli jest to już w niemskich Baslicach sportowało. Jeden aż tocytus jatku na sportowe swiedzenie jest tam wotmił. Wurysanie przewidzichu w kopańce z dżesacz mustwami, a w volleybulu z dżewiecz mustwami. Mies volleybulistami nastopi też drugi raz team Serbska Raketa. Serbsko Raketo tut uns najczysz jako też już wot beach volley Bulowie Ture Radia Zatkule. Hulcam je radze sport, wieselo a dobra zromadnosć. Letuši finale tun runaše sa tiež lojnčemu, nastupiešte menujce zaso serbska raketa přečivo Peach Teamy z Barta. Leca pak přesadžichu so moči Serbia ve finalu suverenie a vudobichu si tak prinje podestove miestno.

No, das mit dir schreien, nur rein schön Programm, ich schreie Schäuz, ha, zwischeli. Apropos Schäuz, Jens haben mit das so wie Gulo zu mehr, sag was ne Schule, Gulo war, Jens hat sich doje natürlich Gulo zu. Nic zabić po takim. Nitko pak przyjrzymy k mynam, z czeda iżo wiedzieli, zo bu niemczęski myn. Sydom na często, a sydom w polskie sotowiene? Haj, w polskie nic, w Łużycy. A z cze wiedzieli, zo je jun 19 a 20 mynk Max Werdin za 900 rionów kupił? No haj, tak jak jeszcze zonicze mnie z drugim na niemskim dniu myna. Tutun szako jest od czera wotmio, a to leca hiżo ci a cicy temu razy, kuźdy leto szako wotmio so wun ksiatkam. A tak przeproszachu tyż czera zaso w obsidżerio tutych historyjskich, technickich drojoczynków na wopyt. Dyż horni w użycy miachu nekotry myny za zajmco wotorene. Mnie z drugim w czornym gomcu, we Wieleczynie, a tyż w Niemcach. Zajmałostki goło boku w użycy Mynus, my wam na naszej internetowej stronie, a też w naszej app MDR Serbia zestajili, a tam namakacze mnie z drugim też przynosk, kuo wokuo mynu z narańczych kończynu. Dajcie się również do tym przynosk na naszej app lubić, albo też w ARD Mediatyce, kotaszyka nitko ARD Sounds.

0: Ważne słowo.
1: Maczynca Marieta Kretschmarec na doku a zamówitości kuluskie wosady.
2: Swiatki. Swiedzień, a mnozy nie wiedzia zcywa tak dokwanie, što je so tam poprom stało. Žane dziczo w żłobiku, żaden prózny ró, ale niszczo nie wiedziomny. Boži duch. A runie to je tak ciężko, a runio czas nie tyś tak silny. W uczomnicy romadzie siedza, nie wieści, zatraszeni. A potom rika, wicho, wohin, pohib. Ale to rozsudne nie spektakl, ale to, što so potem stała. Ze stracha nastanie zmužitošć, z mielčenia stanu so ryče, z cofnienia buzazbie. Sviatki ľudí přemienia, a snano je runie to dybk, Sviaty duch nie je za to tu, so nešto zrozumíme. Ale zo so nešto hýba. Nic tedy, ale dženca. Snano cíle mielčo. Myslička, kotra ešte nepustí. Impuls, kotra ešte vúžada. Zmužitosť, kotra ešte nádobo tu, hač runie si on vujasnič nemôžeš. Sviatky ríka, bo nie je daloko prieč. Vun je blízky, v tebi, a vun skutkuje. Nic vodce, ale reálne. Snano je dženca runie vokomík to kutne prač. A votevriene za to byč, štož bo v tebi ponúcce.
1: Praje Marieta Kretschmarec z Dubrenka v nadoku a zamovitosti kuloskeje vosade. Pečmenčino to osmistem je. Dobranje praje netko skupina Janka Hanka.

0: krótko pobiedl na dźwięcie w 8 godzin 16. Sjatko niższy koniec tydzenia leży za nami, by to dość pełne. Tu a tam jest sportowało, też do Rożanta są zaputnice podali kiba młodosti na festiwal. Hoj, tu już to eventu po takim miachmy pola nas we Łużycy, a Matej ten pola da za nas nie tylko raz na hinejszy wiersz, a poda się k tomu z nami do Australskie.
1: A ja, tam są zawsze też, hej ho, zareli tam z wieczoru popromoczarosza tak mianowany Sydney Festival Drone Show Event, kajż informuje strzelak ABC Sydney, pak jest z jeden czara wieczor zakończyć dobią. Przyczyna, miaca czy 90 trutów, kiedy dobrachu poprom pisane w obrazy na niebiu stworzyć, to są dowody paneli, na wideo je to widzieć na Instagramie, to upada, hej, kajż takie oborskie zwieczate budniczki, kiedy tam mięs wysoko domami dele padali są, kajż ABC pak dalej rozprawia, technický problém přičina za malér, při kterém se nechtu zraniu neje. Nikak bu ta frekvenca mylena a na to jsou te trute pon kontrolu zubili. Poprom dobyše tež dále hýč se svědčenom dženca a juce, ale stornik najprve raz ničo nebude.

za identitu pytaja hustodost, tyż szularjo po zakończeniu szule, a pytacze namakacz może czy swojsku identitu znano w niemsko-serbskim ludowym dziwadle, tyż za przychodną rajną dobu poskiczuja tam za so możność dziwadła zeznacz jako elewa, a tam raz poczuchacz. Jak to popromie na jewiszczu stać, kiba so zabierać z nadokami, kotrosz so zajewiszczom, wotmeja z reżiju, z dramaturgiju, a tak dale. Przyzewicz, możecie so za leto jako elewa w niemsko-serbskim ludowym dziwadle wotnietka. Z najmniejsza 18 lat dobicie stary być, a wieso znajomość serbszczyny mieć.

svetki su jadn vjerašk ve cerkvinem kalendarija, a svjatske svetki su svešili nam šarje cora ve ture ju, a ve tam mame šake zašišće pedla. Vena je bila živa šarka, spisovašelka, a ja mila pšelšo nješetne živjenski bjek, pred konačest 60 let jo se naraživa Luisa Hoffmanova z Janšojc a z nju se žinca zabirjome. My se zabijamy tak z naszym swojskim programem w RPB, że nie zawiadza wóżo predna raz nowy pełny powieściowy format on air, a przeszam jego moderatora Krystyna Matija lec widzimy w pełnej telewizji znacznie do takie serskie temy. Ja wadze mam takie pokazku, jeszcze za was na serskie widowicze, tam że ten raz w specjalne nasze serskie rece, a muzyku mam za was naletną muzyku, ja mam jeszcze naleśle, to skoro już zabytniamy przy takich temperaturach nicka. To a wiecie, Jinca, reden ja Szapedla.

0: Mieszedny końcu, wiecz czego Ludwiego spiwa, masz to żółczo pliesa, że spiwa jego ten komony kod do Saskiego gimnazja.
1: RBB Saski program. Saski program. Koncert.
0: Jo, a to uściwanie koncertowe stoi cele pod znamieniem Nalesia. Jo, nie możemy wierzyć, takie gazince, jo, już o gradu szop, bo skoro ci jest trzech gradu. Nalesie, jako gazince, bużo nieskry ten no, nowy normal, takie szop w Nalesie, ale ta nalitna muzyka, tak tinca gazince weto, wegen der je mój kolega Sebastian Jelikowski wegen klawierze, we przydolcych 6 a 2 minutach przez program Wiedel Wiesela.

zachopienk nalita upytnio kużde. Naleśe wenia w powieczu, słynsko gryjo, nas obcięćlio, a ptaszki zwieściluju nam z wiaselim ten najszredniejszy, se bliżecy cas.

Najlepsze nalepne spiju za mnie, jak już na kwietka, ten spiju tak redny opisuje, jak ten świat zase se zachopio, wyżywiasz, a jak ta kwietka przyjrza ze ziemi, a ze zimskich sledach.

muszę 6 razy letka już śpiewam w niemsko-sarbskim koło w Żyluje. A my mamy takie wiele rednych serbskich śpiewów, repertuaru. A w Detlefa Kobiela mamy takie arie, jako we maju, jasne to żółcze, bo mkate rób, jak stupa se lustnie, a wiasele w rednym czasu maja, to jo ja nożoż, już oszykno zelene, roże kwitu, wiecznie zdraju, budyszynce wiaseli jo. A ten Jan spił, co se pysznie zelene, jo nasza domownia se tam wospiwa, to co te redne błota, żeż tam se wio sprywia przez wolcze a dup, jo a tyke te redne żółcza w rednych pysznych cypelach a keszulach, a pen ten Janen spił, w tej gusenej kwietki na wódce, ta przyszła tak, jeszcze, no jak ja to gonisz, cała zaspana, a pen jeszcze słaba, jo, a gleda k niebiu, dokolaż pokoju i przyszła wódce na to wóku swoje miasto.

0: we Wejsańskiej okolinie, w Gumnach, Grożach, na Burskim Dwerje, Szo Wecusio. Tam se buziece żywieńskie mece na wiele sery part umarkujosz. Tam jo rusz, ganianie, giakotanie, a dakanie.
1: Koko to ganz idnac, tak jak nie to już jesne, tego spiwaju już nocy, można nic, żajcia wień rano już spiwaju. Što tyści per zwieretko ma, ten to na nich widzi, aż nieco se cyni.
2: To jo szukno giagotalo, a ten koko ten jo spiwał na dwerie, a grozi, to je było szuzi, wygn, luszne wiece, tak żywe jo.

0: to już też korce jednak z Szwice, a szakie drugie je takie rączkie bluste, garony letają tam a zas. Ale tam już widzisz, aż we nich tyge nieco jo. We nie letają tam a zas, pytają miestka za gniezdko, a ta je szakie, to je niekaje cusie. Što z tym ma cynić, ten to markują.
1: Salat my sobie setu, a pićku futra tym kokoszem. Jo, to som zachopila, no som przegrubo rola, a pon som rajki sięgnula, no budu saliatnuć seś, a pon zagrabaś.
2: Bo iśpię, tam nie może już więc użarzać, każ wen se slinco swiesi, pon myslisz do guna. No, kto ga perio niuci był wrzuszyn, alzo to ga nie był wrzuszyn cas. Te galuski grabaś, w lopienka su ljażali.

Jednu z najwięcej znanych naletnych melodii, jo nam obraził Johann Strauss syn, ten tak pominiony walcykowy kral. Jego koncertowy walcyk Głosy Nalesia za orkiestr ma to nieco se skerowieryś opusową liczbę 460. A wena twerba jo na każdy pad ta najwięcej znata komponista. Dajo k tomu teki tekst, ale najrednejsza jo mimo cwiblowania instrumentalna wersja.

0: Sonne.
1: Njeco nowego dajo žinca wjaco w RBB telewizji. Ci bjatele na žaseš, widzisz o nowe powieściowe uściwanie, jomu se kroni RBB styria dważasća Bramborska, a žinca widzimy prejne uściwanie, kęć moderirujo moj kolega Christian Matej. Witaj.
2: Hallo, witaj.
1: Hast du już rozpożone, albo zniemianione?
2: Som wielgin zniemianione, dokolaż jo to nowe uściwanie, studio w podstupim jo nowe za mnie. Bużomy tam na przykład za blidom sejżesz, to jo nieco nowego za mnie, a to jo żinca wiaco, jo, premiera, a k tomu słusza zniemianienie.
1: RBB Styria 2, Žasča Bramborska, jo pojeszczowe uściwanie, to gronie aż budu pojeszczy dnia, rolu graš, abo?
2: Tak to jo, szykno, coś jo ważne było, coś ważne jo planas w Bramborskej grajo rolu. Zespominamy najnowsze pojeszczy, co dają nowego w polityce, w gospodarstwie, w kulturie, a w sporze.
1: A przy ja prosi jeszcze o se teke tomu serskiemu?
2: Jo, se nažijem, gaž bužo, se nieco staš, při nas ve Serbach bužo to teke rolu graš, to se myslím.
1: Přigledňame, žinca viaco a prejedne nové pesne povieščové uščevanie RBB Styria 2 Žasča Bramborska s Christianom Matiju. Žilcem, viele úspěcha a viasela.
2: Učobný žik.